dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

tego szukać, oby jak najdalej. A to właśnie tutaj blisko można znaleźć. Dajesz wiarę, tniemy falę, mkniemy prosto w sztorm, byle spędzić te chwile z nią.

Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104,7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104,7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Policjanci z Sieradza zatrzymali 20-latkę podejrzaną o kradzież markowych perfum. Towarzystwo Przyjaciół Sieradza zaprasza na wycieczkę po przemysłowej części miasta. Spotkanie z Kamilą Urzędowską, odtwórczynią Izabeli Łęckiej w lalce w kinie Ratusz. Wiktor Sachacki, wiadomości. Policjanci z Sieradza zatrzymali 20-latkę podejrzaną o kradzież markowych perfum. Kobieta w jednej z drogerii miała włożyć kilka flakonów do torby, a następnie uciec ze sklepu. Funkcjonariusze rozpoznali kobietę na podstawie nagrania z monitoringu. Kilka minut po zgłoszeniu zauważyli ją w pobliżu jednego z marketów. Jak się okazało, 20-letnia mieszkanka powiatu zduńsko-wolskiego miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Policjanci ustalili również, że pod koniec sierpnia miała dokonać podobnej kradzieży. Łączna wartość skradzionych wówczas i ostatnio perfum to prawie 2000 zł. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Towarzystwo Przyjaciół Sieradza zaprasza na kolejną wycieczkę z przewodnikiem. Tym razem będzie to wyprawa po przemysłowej części miasta, po której oprowadzi Dominik Dąbrowski.
2: To jest miejsce, gdzie były przed wojną w okolicy młyny, gdzie dzisiaj zostały ślady po największym i najbardziej znanym zakładzie przemysłowym, jakim była Sira, zakład, który zatrudniał 3,5 tysiąca mieszkańców. Był Chemitex, w pobliżu jest okręgowa spółdzielnia mleczarska, do tego jeszcze Siertex, który funkcjonował. Gdzie by się nie obejrzeć, to rzeczywiście ten obszar przemysłowy.
1: Ta wycieczka w ramach projektu Sieradzkie Smaczki w niedzielę 4 października, zbiórka chętnych przed galerią Dekada. Miłośnicy kina i twórczości Bolesława Prusa będą mieli okazję spotkać się z Kamilą Urzędowską, odtwórczynią roli Izabeli Łęckiej w najnowszej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego.
3: Bardzo się cieszę na ten dzień, ponieważ z panią Kamilą próbowaliśmy się już umówić co roku właściwie, czy to przy chłopach, przy ministrantach, natomiast nigdy się to nie układało, więc tutaj miałam bardzo małe nadzieje, że przy Lalce się uda, bo w tym czasie jest bardzo rozrywaną osobą. A udało się.
1: Mówiła Emilia Gorąca, kierownik kina Ratuszy w Zduńskiej Woli. Spotkanie z autorką odbędzie się 9 października o godzinie 18 w kinie Ratusz. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni Diana Dąbrowska. Będzie można zapytać m.in. o kulisy powstawania filmu i pracę nad jedną z najbardziej znanych postaci polskiej literatury. Po spotkaniu rozpocznie się projekcja Lalki. Bilety do nabycia w kasie kina.
4: Informacje z kraju i ze świata.
5: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli stery i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyk.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja